asi tak, jako dospělej chlap, asi tak, jako dospělej chlap, tak, asi tak, jako dospělej chlap, asi tak, jako dospělej chlap. Asi tak.